kaj boljšega delat ne znal. Full cool, žur, špan, fans in mislim too much. Mi smo fans.